0: tie fie bi te sɛ mane hwɛ me wu no ɛno na wohu me a wodra meka wode kɔsie no
1: ai me wura ɛyɛ no ara na kura me madamfo no a wɔtie afikyirɛ ha no mekɔɔ hɔ no ma ɔne ne kuro nyinaa tie aduane ho a ɔmodo me fie bites no ɛna mebisa ne sɛ wiagye sɛ ɛmmarima nsa na ɔsi daabi ɛmma nyinaa tumi nom bi ɛno nti ɛberɛ bia no ɔne ne kuro bɛdidi a na ɔma no mefie bites
0: menka soma sɛ wo sɛ nkyerɛ wɔ sɛ nansɛ wonim sɛ ɛfiri sɛ mehyɛ sɛ no mefie bites no ama hoɔde no sa so agyina no naso bra no wofrɛ dwuma bɛbi a wo se nkwara ne deɛaduane no nyina ɛyɛ mea ɛna medio firi sɛ fie bites me nonomyɛ no ama manom ne meyam so ada hɔ ne dura nane so a ɛnna pɔma metumi tutuo
1: ɛfie bites no deɛ wokae ɛnyɛ me nwanwa ɛfiri sɛ menhwehwɛ mu a meyɛɛyɛ na mama hunu sɛ ɔmode ma hɔ gani 20 ɛsoro nsa ɛfam nsa kye sɛ ɛnubina wodo a makeka asiani a kyɛ sɛ wodaadam company limited ɛhyehyɛe yɛ ɔmode fam fidiem a ɔmode afie bites yi baeɛ ɛnyɛ me nwanwa sɛ womfa so agudie koraa ɛne wɔgye